0: Tsina, Witlawen, Dor Lanuaili, Watlok Lat Asa Ael, Dor Ischeta Chutam, Chehawetes Hunat, Dor Leichako, Watlok Lat Ona Hop Numeluna,
1: 3624-9708-52.
0: Chelawen Dora Elnisa, Lama, Watlok Lat Ona,
1: 911.
0: Chekalote Yasuele Sani, Uuseche Lat Ona El Trilota, Witontewuye. Chelat ona el toha islo. Chetotsite amek iwuse chelanahit with is chelat ona el toh tachutla ama. Is am a unuhi tohlamil toi ahoyah.